subɔsubɔ dede si me tɔtrɔ manɔeme la, makplɔ ame aɖe kpe ayi fiaɖuƒea me o. Medo gbe ɖa be mi mati fiaɖuƒea ŋuti o. Biblia gblɔ be ne le kpɔ Amos ƒe agbalẽ me la, Mawu le fu tsɔtsi kple alakpatɔnu alakpanuwɔwɔ farisitɔwo, tsɔtsi subɔsubɔ dzodzro delawo. Mawu le fi le Biblia ƒe ɣeyiɣiwo me la, ame aɖewo dena subɔsubɔ zi geɖe gake womele dzɔdzɔe o. Anania kple Safiria wonye sɔlemedela. Nenema ke míkpɔ ame bubuwo, wo hã wole subɔsubɔ me gake womekpɔ nɔƒe le fiaɖuƒea me. Ne ŋutsu aɖe kple nyɔnu aɖe tsɔ ɖokui na subɔsubɔ dzɔdzɔenyenye manɔeme la, ewɔnɛ bena ame bua ɖokui dzɔdzɔenyenyetɔ ne le dena sɔleme. Gake mele dzɔdzɔe le Mawu ƒe ŋkume o la, ekplɔ ame yina ɖe ɖokui si dzɔdzɔenyenye me. Evelia kplɔ ame yi ɖe ameɖokui beble me. Eble ɖokui o. Le nye nyuie bena aƒetɔ va la mate ŋu yi o. Ya ta dzudzɔ ɖokui o bleble. Ʋu wo dzi na aƒetɔ na be ŋutifafa fia la kple fiawo dzi fia na va me, ŋutikɔkɔe fia na va wo dzi me eye wòakpɔ nɔƒe le wo dzi me hena agbe nyui nɔnɔ le Kristo me. Etɔ̃lia, akpɔ nuɖuɖu ɖe ameɖokui nu. Le akpɔ be anɔ nuɖuɖu ɖokui nu be nye meɖo fukpekpɔ ɖe me nyuie, kuxi meli o ɖe mele nyui ɖe vɔa kuxi li. Eye enelia, ekplɔ ame yi ɖe tsɔtsrɔ̃ mavɔ me. Le kpɔ bena la tsrɔ̃ le dzo mavɔ me, la nɔ afi ma tso mavɔ yi ɖe mavɔ me. Mina míaɖe kɔnini ƒe subɔsubɔ yiwo da ɖi ne míava aƒetɔ gbɔ ale be fiawo dzi fia la nawɔ mí dzɔdzɔe eye míanɔ agbe nyui be míadze na dziƒo yi le Yesu ƒe ŋkɔ me. Mebe aƒetɔ la wɔ mí míadze na dziƒo yi le Yesu ƒe ŋkɔ me. Akpa evelia, ame siwo ɖe la eye wole dzɔdzɔe la ƒe dziɖuɖu ɖe le de dzesi be le dzidzi ƒe tso aƒetɔ gbɔ eye le va egbɔ. Nuka la kpɔ? La kpɔ dziɖuɖu. Dziɖuɖu ɖe abosam dzi. Ame siwo ɖe wole dzɔdzɔe la ƒe dziɖuɖu le trɔtsi me le xɔ Yesu abe aƒetɔ kple ɖe la ene le nye ame si ke aƒetɔ ɖe la ɖu dzi ɖe ma hegblɔe na woa be yeyiɣi si esi ke me ne satana ɖu dzi, nuvɔ ɖu dzi, dɔlelewo ɖu dzi le míaƒe agbemea wowu nu. Egba le Yesu be ŋkɔme, satana ƒe amedziɖuɖuwo wu enu, dɔlele ƒe amedziɖuɖuwo wu enu. Le wo agbeme la aɖu dzi. Dziɖuɖu tso yeyiɣi ɖe yeyiɣi me le Yesu ƒe ŋkɔme. Ʋu Biblia yi ɖe Roma tame tɔ̃ kpokpoe blave vɔ ɖeke. Roma tame tɔ̃ kpokpoe blave vɔ ɖeke lia. Ke azɔ la, ese la manɔ me, woɖe Mawu ƒe dzɔdzɔenyenye hefia esi ŋuti ese la kple nyagblɔɖilawo di ɖase le, esi nye Mawu ƒe dzɔdzɔenyenye si toa Yesu Kristo dzixɔxɔ se me vana na ame siwo katã xɔna sena la, elabena vovototo aɖeke meli o. Ne le xɔ dzɔdzɔenye la kpɔ bena gbɔxɔ vavã to aƒetɔ gbɔ elabena wo katã wɔ nu vɔ. Le kpɔ nu si ke te wòle bena míato agboa me ayi fiaɖuƒea me, ele be míato agboa me agbexɔxɔ ƒe ʋɔtrua eye míakpɔ ɖeɖe tso nu vɔ me elabena wo katã wɔ nu vɔ eye Mawu ƒe ŋutikɔkɔe hia wo tsi. Ne bena mí nya fi si ke ne nu vɔ dze gɔme tsoa, edze gɔme tso Adam ƒe Eden ƒe boa me. Fime nu vɔ dze gɔme tso eye be hiã ne Kristo ƒe avɔsa bena wòate ma.
Ke esi wotso afia na wo fã le eƒe amenuveve me to fɔ xexe ɖe ta si nye Kristo Yesu tɔ me la, ame si me mawo ɖe avulenu le to xɔse me le eƒe ʋu la me, bene ya ɖe eƒe dzɔdzɔenyenye afia le esi woŋe aɖabaƒo nu vɔ si wowɔ tsã la dzi, le esi me mawo do dzi la ŋuti, bena ya ɖe eƒe dzɔdzɔenyenye afia le yeye sia me, bena ka eya nanye dzɔdzɔetɔ kple ame si tso afia na ame si si Yesu dzi xɔse le. Yesu nye wo afiatsola, eye awɔ blibo dzɔdzɔe, awɔ blibo awɔ dzɔdzɔe, eye anɔ tsitre le Mawu ƒe ŋkume. Dzɔdzɔe hena Mawu ƒe ŋutikɔkɔe le Yesu ƒe ŋkume. Romatɔ ƒe agbalẽ tame atɔ̃ kpukpoe gbãtɔ, Paul apɔstol gblɔ bena azɔ la, le esi wotso afia ne mi to Mawu me la, dzɔdzɔenyenye va le Mawu ƒe mía kple Mawu dome. Dzɔdzɔe nye ge ɖe míaƒe dzime to Yesu Kristo dzi, ame si me mi le mi kpoa mɔnu xa le xɔse me heyina ɖe amenuveve sia gbɔ, le si me mi tsi atre ɖo la, eye mi ƒo adegbe le Mawu ƒe ŋutikɔkɔe ƒe mɔkpɔkpɔ la ŋuti. Biblia na mi se gɔme bena to nene ƒe amenuveve ma me kplɔ mi va fiaɖoƒe la me, eye mi ɖo mɔkpɔkpɔ geɖe fiaɖoƒea me. Medo gbe ɖa bena mianɔ dzɔdzɔe kpokpoe wui asiekelia, elabena ale si to ame ɖeka ƒe tomaɖomaɖo me wowɔ ame geɖewo zo nu vɔ̃ wɔlawo la, nenema ke to ame ɖeka ƒe tomaɖo ƒe toɖoɖo me hã wowɔ ame geɖewo wozo ame dzɔdzɔewo. Ame ɖeka ƒe tomaɖomaɖo kplɔ ame geɖewo ɖe nu vɔ̃ me, ke ame ɖeka ƒe toɖoɖo Kristo he dzɔdzɔenyenye va, eye nene ƒe dzɔdzɔenye ma la, eto dzi la, miawo hã wowɔ mi dzɔdzɔe. Aƒetɔ na kpe ɖe mía ŋuti ne mianɔ dzɔdzɔenye ƒe agbe le Yesu ƒe ŋkɔ me. Romata madi ɖe mianɔ nu vɔ̃ dzi be amenuveve na dzi ɖe dzia aho ɖe. Amenuveve ma ɖe mɔ bena míayi nu vɔ̃ dzi o. Amenuveve mena mi agbalẽvi be míayi ɖe nu vɔ̃ wɔwɔ dzi o. To Mawu ƒe amenuveve me la, ele be mianɔ agbe aɖu nu vɔ̃ dzi. Paulo ŋlɔ agbalẽ bena Mawu ƒe amenuveve na bena míagbe Mawu mavɔmavɔ̃ ƒe agbenɔnɔ. Mawu ƒe amenuveve la awɔe bena la nɔ agbe. Mawu ƒe amenuveve si le wo dzi me la, mekpe ɖe ŋuti bena anɔ agbe aɖu nu vɔ̃ dzi, anɔ agbe aɖu madzɔmadzɔ nye dzi o la, eke ma bia ɖokui o se bena wo subɔsubɔ ne dzodzro. Elabena Mawu ƒe amenuveve le wo agbe mea, la te ba nɔ amenuveve ƒe agbe agbedzɔdzɔe le fifi yeyi vɔ ɖi sia me. Esia te mi le nu sia srɔ̃, wona mi amenuveve bena miaganɔ nu vɔ̃ dzi, eye miagblɔ amenuveve ne sɔgbɔ ɖe dzi na mi o. Ne le gblɔ be nɔvi emɔ ya le toa, emɔ ya menyo ɖe, nuka te ma le ŋku ɖe Biblia ŋuti na nɔ agbe le? Ela gblɔ nɔ be aɖasi nu nye lo, ewoe nye nye agbe ƒe ʋɔnudrɔ̃ la, maɖeke mele ʋɔnudrɔ̃ me o. Leke mi le gblɔ nyateƒe si le nya la me na o, bena ne le lagbe le nu vɔ̃ mea, mate ma nɔ dzɔdzɔe o. Eye amenuveve la kpe ɖe nu be la nɔ nu vɔ̃ ƒe agbe o. Mawu ƒe amenuveve la kpe ɖe makpe ɖe ŋuti na nɔ agbe le nu, ele bena nɔ agbe aɖu nu vɔ̃ dzi to Mawu ƒe amenuveve me, eye Mawu ƒe amenuveve akpe ɖe ŋuti o be la aɖu nu vɔ̃wo dzi le Yesu ƒe ŋkɔ me. Mebe la nɔ agbe aɖu nu vɔ̃wo dzi le Yesu ƒe ŋkɔ me. Nu ma kpɔ mi le fifia, Mawu akpe ɖe mía ŋuti le Yesu ƒe ŋkɔ me. Le Luka ta gbãtɔ kpokpoe bladrɔ̃ vɔ ne kple bladrɔ̃ vɔ atɔ̃, Luka ta gbãtɔ kpokpoe bladrɔ̃ vɔ ne, bena wòana mí Mawu lo, Mawu nana mí bena esi woɖe mí tso míaƒe futɔwo si me la, woɖe mí tso míaƒe ketɔwo si me la, wòana míasubɔe kple mavɔmavɔ̃.
nenye be wo de wo tso wo futɔ si me satana si me la wo de wo tso nu vɔ me la asubɔ mawo mavɔ toɛ leke le asubɔ mawo ɖoe le dzɔdzɔe nyenye me le kɔkɔe nyenye me le ame si gbɔ wo nya le la ƒe nukume esia te ele be miatrɔ dzime ne mitrɔ dzime tso nu vɔ me eye mi le agbe dzɔdzɔe nɔm la nene ƒe dzɔdzɔe nye ma la kpe ɖe mia nu si be miasubɔ aƒetɔ vɔvɔ manɔme akpe ɖe mia ŋuti be miasubɔ aƒetɔ le kɔkɔe nyenye me eye miawɔ nu sia nu si ne de blibo le aƒetɔ la ƒe nukume eƒe amenuveve ne sɔgbɔ na mi le yesu ƒe nukɔme mebe eƒe amenuveve ne sɔgbɔ na mi le yesu ƒe nukɔme to dzɔdzɔe nyenye me la dzɔdzɔe nyenye vavã dzɔdzɔe nyenye adodoitɔ me si ke ne to ɖeɖekpɔkpɔ ƒe ŋusẽ me tso kristo gbɔ le atitso gã nu la ɖeɖekpɔkpɔ la ehe dziɖuɖu ɖe nuvɔdzi ve ɖe ɖokui dzi kple satana dzi ɖe tetekpɔwo dzi dodokpɔwo kple yometsitsiwo dzi egba la dziɖuɖu ɖe satana dzi satana ƒe amedziɖuɖu ya wu enu maga de dzesi satana ƒe ameteteɖeni satana ƒe amedzidzedze tso egbe dzi yinɔ le yesu ƒe nukɔme le akpɔ be nuvɔ ƒe amedziɖuɖu wu enu nuvɔ ehe dɔléle ve eye enuma yi ke ne amedzɔdzɔewo ɖu dzi la ekema nuvɔ kple dɔléle ƒe amedziɖuɖu wu enu le akpɔ be nuvɔ magba nɛ ayi ame aɖe agblɔ be yetrɔ dzime o awo mate anɔ nuvɔ me ye le agblɔ be yetrɔ dzime o ele be la do le wo me eye nakpɔ ɖeɖe esi le trɔ dzime ʋe kple ʋe le agbe nɔm la dziƒo mawo ŋutɔ la kpe ɖe ŋuti o mawo ƒe amenuveve la ɖe mena miablɔ ɖe be miawɔ nuvɔ o nyateƒe fi si nuvɔ le la amenuveve be miaɖu nuvɔ dzi la wona mi mixɔ amenuveve geɖe ma miaƒetɔ ɖe la yesu kristo ƒe amenuveve amenuveve sɔgbɔ wotsɔe na mi bena ka mianɔ agbe agbɔ nuvɔ dzi eye mi meganye nuvɔ ƒe dɔla dɔléle ƒe dɔla satana ƒe dɔlɔ le yesu ƒe nukɔme aƒetɔ nakpe ɖe mia ŋuti akpa etɔ̃lia miakpɔ agbo si ke ne kplɔ ame yi ɖe ɖeɖekpɔkpɔ vavã kple dzɔdzɔe nyenye me bena trɔ be la te ma kpɔ ɖeɖea ele bena to agbo aɖe nu agboxɔxɔ ƒe agbo dzimetɔtrɔ ƒe agbo le yohanes tamewo yohanes tamewo miakpɔ kpokpoe adre kɔ yi ɖe wolia yohanes tamewo kpokpoe adre kɔ yi ɖe wolia azɔ yesu gblɔ na wo bena vavãvãvã mele egblɔm na mi bena nyee nye agbo na aliawo kristo xɔla la eye nye agbo na aliawo eye ne le dzi be yayi ɖe fiɔɖoƒea me yayi ɖe fofo la gbɔ la ele bena to kristo dzi si ke ne nye aliawo ƒe agbo ne le tomɔ bubu aɖe dzi alo teƒe bubu aɖe la ekema fiafitɔe nenye esia tena ƒetɔ le gblɔ na mi bena eye kristoe nye agbo la agbo agbo na aliawo eye nye agbo xe ɖe fiɔɖoƒe la me kpokpoa me nye ame geɖe ale si trɔ vava nam la le kpɔ kristo le ƒonue ne be le va hafi kristo va la meto mɔ nyuitɔa dzio meto agbo nyuitɔa nu meto agbo vavãtɔa nu ke fiafitɔ nenye biblia gblɔ bena wo katã fiafitɔwo kple adzodalawo wonye ke aliawo meɖoa to wa mawo o kpokpoe asiekelia kpokpoe amewolia fiafi la mevana o ne menye le kpɔ fiafi la vana nukata vana lo evana gbã be yeafifi evelia be yeawu ame etɔlia be yeagblẽ ame ame si ke satana meɖo nu nyui aɖeke la na o ne ɖo nu nyui aɖe be yeana o la le akpɔ be ke nu si be dze axɔ le asi oa ambosa mena nu nyui ɖe kpekpe ame aɖe kpe le agbe me esia tena
mele bena mia xɔe eye mia nɔ xa bɔbɔ me kple abosam o. Fiafi la me vana o, ne menye le fififi kple ugba kple gbegblẽ ta o. Nye la me va bena woakpɔ agbe kple agbɔsɔsɔ. Esia te Yesu va ɖo. Yesu va be woakpɔ agbe eye woakpɔe le agbɔsɔsɔ me. Agbe agbɔsɔsɔ va lelia. Me be agbe agbɔsɔsɔ va to Kristo dzi. Xɔ Yesu ɖe wo agbe me. Eye agbe agbɔsɔsɔ ma la nye tɔwo le Yesu ƒe nukɔ me. Yohanes ta wui ene kpokpoea me ɖe la. Yesu gblɔ nɛ bena nye nye agbo la. Ame aɖeke meva fofo la gbɔ o negbe to dzinye ko. Afia Yesu le gblɔ nɛ etɔwo ebe mi menye afi si mene le o. Leke mia wui anya mɔ ɖe mi dzi be mia nya mɔa. Yesu Kristo gblɔ nɛ me kɔ ke bena nye nye mɔ la emɔ xeyi ɖe dziƒo la Kristo dzi. Enyi nye nyateƒe, nyateƒe si le bena nya si akplɔ wa yi ɖe dziƒo. Kristo nye nyateƒe ma eye le bena nye menye ma ɖeɖe o. Egblɔ be eye nye agbemavɔ la. Kristo nye agbe la. Ne le xɔ Kristo la kpɔ agbe ŋdi ya la le ɖomɔnu kpɔkpɔ ne be le teƒe sia eye mekpɔ trɔ dzime wa le teƒe sia eye tsɔtsi kpenitɔ le tsɔ ɖokuiwo de tsɔtsi ƒe dɔ vovovowo me gake le nya be dzimetɔtrɔ vavã meli o la ele nɔ be natrɔ eye nava Kristo gbɔ elabena ale gbegbe mawo nɔ xixia me bena wòtsɔ eƒe tenuvi xena bena ame si ke xɔa dzi sena la matsrɔ̃ oke bonu la bena wòakpɔ agbemavɔ. Teƒe evia Yesu Kristo la wona mí bena wòana mí agbemavɔ, agbe si mawu enu, agbe tegbe, agbe si anɔ anyi ɖa. Kristo va be yeana mí agbe ma xɔe ŋdi ya eye aƒetɔ awɔ nyui nɔ Matthew wui ɖeke blabɔvɔ ni Yesu mi va gbɔnye. Miame siwo katã le agbagba dzi agbale mia ŋu la nye la mana dzudzɔ mi. Kristo le yɔm de sia va gbɔm eye akpɔ gbɔdzɔe atso Yehowa dziƒo kple anyigba wɔla la gbɔ le Yesu ƒe ŋkɔ me. Ne gblɔ be ya ɖewo la ɖe o emenye Kristo fia la. Efeso ta gbãtɔ mahlẽ kpokpoe adrelia. Ame si me míkpɔ fɔxexe ɖe ta le to eƒe ʋu la me si nye ʋudadawo ƒe tsɔtsɔke le eƒe amenuveve ƒe agbɔsɔsɔ geɖe la nu. Eƒe amenuveve xɔ asi na mí eye to Kristo kple Kristo ƒe vɔsa dzi to Kristo me la míkpɔ ɖeɖe to eƒe ʋu la me eye míkpɔ tsɔtsɔke ɖeɖe kpɔkpɔ nukɔklɔ tsɔtsɔke tso míaƒe nu vɔ me. Le egbe nye ŋkeke ma si aƒetɔ awɔ nyui mɔ ke na mí. Yesu Kristo le afi sia le yɔwo. Ne le va egbɔ la eye aɖewo Yesu Kristo nye agbo la, agbo xeyi ɖe mawo fiaɖoƒe la me eye ne be le va to Kristo dzi la la kpɔ be mabu wo mɔ la o. Ame aɖe gblɔe nɔ bena ɖe le dzi bena yayi ɖe Benin alo yayi ɖe Ghana ke mɔ ke la toa le bena tomɔ yitɔ le be o nyanye ma to mɔ mɔ nye ŋutɔ ma tsia nye mɔ. Ne li be le tsia wo mɔa ke mete le dui me le dzi be ya yayi ge o. Negbe emɔ ma kpɔe la to hafi ayi ɖe dua me. Yesu Kristo nye dziƒo ƒe mɔa. Ne mía dometɔ aɖe be ayi ɖe dziƒo la ele bena mía to Kristo ƒe mɔ dzi. Ne be ŋutɔ le tsia wo mɔ wo tsɔtsi dede ƒe mɔ le tsia wo mɔa la wue nu le si me le dziƒo la yi ge o. Yesu Kristo nye agbo yi ɖe fiaɖoƒe la me. Wo esi ke le be mía ɖo ŋu ɖe mía amegbetɔ nua mawo dzi xɔse ƒe afɔɖeɖe tso mía gbɔ si akplɔ mí ɖe xɔse dzimetɔtrɔ kple dzɔdzɔenyenye me. Le afɔkawoe mía ɖe afɔɖeɖe gbãtɔ la dzesidede ameɖokui be nye nu vɔ o la. David de dzesi eƒe nu vɔ ebe nu vɔ me da nye fɔ nye fu ɖo.
ebe eye vodada me wo jim no amama de jesi ebe nu von oto nyenye la nenye be wo han la de jesi wo nu von to nyenye ma ekema la no jipo moji evelia ele be na kwa peto ji se hena blo de blibo eton le a bon nu von me na gbem le nu von go enele a kho yesu kristo abe wa peto kle khola ne nele ja foro de mayumia la wonu le mao fia do pala ma ma dogbeda be mao na pere mian chile yesu pon koma agbe jojo no noa enye jimo to tropo ku cheche ele ve vie bo agere fia do pia ma do wa ma de jojo nyenye nu la yenye de popo pe jopo jijima ne nomo na jojo ne bibla bena david de benade nye ji kole iwu de mope jojo nyenye nu ji mope jojo nyenye eye mao awo lanya mesine jena jipola le yesu penu kome yehu awo la jena jipola le yesu penu kome le koma oji sebe mao la weno wake chitre ne mia ya petola gole gwa dodora me chitre de wafonu me gba demo na chochi de depe ame bleble na tron o le chiji na chochi dowo eye manya be hene ma pasi kamula dogbera be na mao me jibe na pom blanu na kristo enya gboa agbo ide fita do pela me ndia kafi la joa elebe na cho wa gbe na poto eye ke do aside chi le jibe ya gande yesu pa gboa me le jibe ya gande ti po fio do pa me ya no ti po ple yesu la le be ya troch me do aside chi na ma to gbera poro fofo le yesu pe nu come fofo ma da pe no de kakelem disia a pe no la si sio sike ichi wo si bena owo yesu kristo la wenya gboa agbona aliao agbo ide fia do piama eye wo si han be chochi de jojo la trauma pa gbele te o va gbo le bia be na choke yo fofo trek o pom blanu na o le yesu penu kame eye na seminar sia la potom shokata mi sala wa no mia pa gbo mo cho ide ye yi le yesu penu kama apena wa poto bele do tomi le yesu nu kunu wala penu kama mi do gbedale nama amesi adise sie nama amesi nu pepele nama jidudu pe amen akpe mauna yirami.

le Yesu ƒe nukɔ me mi do gbe ɖa le. Va se ame nyuietɔ. Fofo mi da akpe na wo na wo nuteƒetɔnyenye. Akpe na wo ɖa lɔlɔ si le ɖo na mi. Akpe na wo elabe le tsɔ ɖe le me na wo hamia. Eye le di be wo hamia na yi nukɔgbe. Etsia mi abe nudɔwɔnu ene be mia subɔ le fiaɖuƒea me. Mi le bia be amenu veve si mi hia la trɔe kɔ ɖe mia dzi le Yesu ƒe nukɔ me. Esi mia le ŋku ɖe nufiafia velia sia nua wo gbɔgbɔ nakpe ɖe mia nu le Yesu ƒe nukɔ me mi do gbe ɖa le. Ma se ame kɔkɔ. Nu si mia wɔ fifia enye bena mia to me, mia to me nusɔsrɔ̃ me. Ale be mia te ma tsɔ gbɔgɔme nu nyame siwo mi hia sia kpe ɖe mia ŋuti le mia ƒe agbe kple subɔsubɔdɔ me. Mia le ŋku ɖe go siwo nu bubu le hena efia dɔwɔwɔ. Ego siwo nu bubu le hena fia ƒe dɔwɔwɔ. Fofo yɔ mi va fiaɖuƒe la me abena fianunɔlawo ene eye ele bena miawɔ efia subɔsubɔdɔ na aƒetɔ la eye egoe si ke la tsɔ subɔsubɔ ma ana bena wòadze na mawu la ele bena wòanye goe si nu bubu le. Ele bena miana be mawu ŋutɔ nanɔ me dziƒo ƒe mawu ami sisi nanɔ mia dzi le si mia subɔ le fiaɖuƒe la me. Miakpɔ Timoteo ƒe agbalẽ evelia. Timoteo ƒe agbalẽ evelia tame eve eye miakpɔ kpokpoewui asiekelia. Taflatse la tema ʋu biblia kplem le si mia xlẽ le Timoteo ƒe agbalẽ evelia tame eve. Mia kpɔ kpokpoewui asieke gake la mawo ƒe gɔmeɖoɖo anyi sesẽ la li ake eye nutrenu sia li nɛ aƒetɔ la nya ame siwo nye etɔwo eye ame sia ame si yɔa aƒetɔ ƒe nukɔ la nate ɖa le madzɔmadzɔnyenye gbɔ. Kpokpoe blaevelia ke le aƒe gã me la menye sikanuwo kple klosalonuwo ɖeɖe koe nɔnɛ o ke bonu aninuwo kple atinuwo kple aninuwo hã nɔnɛ. Ɖewo li bubu le wo nu, ɖewo li bubu mele wo nu o. Blaeve vɔ ɖekelia eya ta ne ame aɖe klɔ eɖokui keŋ tso nu mawo me la anye goe si nu bubu le si nu tsikɔ si nyo na aƒeatɔ ƒe nudɔwɔwɔ si wodzra ɖo ɖi hena dɔnui sia dɔnui wɔwɔ. Blaeve vɔ velia si le ɖekakpuinyenye ƒe nudzodzrowo nu ke dze dzɔdzɔenyenye xɔse lɔlɔ̃ kple nutifafa yome hekpe ɖe ame siwo katã yɔ aƒetɔ la le dzidzadze me la enu. Ke gbe bometsitsi ƒe yakanukutsɔtsɔwo elabena enye bena wo hia dzre ko vɛ ke ele na aƒetɔ la ƒe subɔla bena wòagawɔ adzre o ke bonu wòanye ame si nyoa dɔme na amewo katã, ame si te nu fia nu, ame si doa dzi le vɔ me, ame si gbea nya le dzigbɔɖi anyi me na ame siwo tsi atre ɖe mawu nya nu. Ɖewo mawu ana dzimetɔtrɔwo bena woadze si nyateƒe la eye woaganyɔ avoa tso abosam si le wo aboyue bena woawɔ eƒe lɔlɔ̃nu la ƒe emɔ me mahi. Mi le ŋku lém ɖe go siwo nu bubu le hena ne efia ƒe dɔwɔwɔ mawo subɔsubɔ la dziƒo be tso dziƒo ƒe dɔ ye. Enye subɔsubɔ si mawo tsɔ na wo abe xɔsetɔ ene kple ha tsɔtsi
tsɔtsi bliboa mawu la nye bubu ƒe mawu enye ganyenye ƒe mawu enye nusẽ ƒe mawu enye dziɖuɖu ƒe mawu eye lakpɔ be etsɔ edɔ de asi ne viawo bena woawɔ subɔsubɔ dɔ ne Yesu Kristo la edze yiƒe anyigba dzi subɔsubɔ dɔa gɔme hafi Yesu nadzo le anyigba dzia Yesu la etsia apostolo wuieve hekpe ɖe apostolo wuievea nua nenema ke wòtsia subɔla bubu sio ne nye nusrɔ̃vi le fiaɖoƒea me eye wòna wo edɔwo na wo dɔ bena woawɔ efia ƒe dɔ woawɔ fia ƒe subɔsubɔ dɔ va se ɖe anyigba ƒe nuwuwu ke Yesu Kristo gblɔ be miva dze yonyeme eye nye la mawɔ mi miazo ameɖelawo abe nyanyuia subɔlawo ene la ele be mianye ameɖelawo abe xɔsetɔ ene ame siwo trɔ dzime tso woƒe nu vɔ me eye woxɔ ɖela Yesu Kristo abe woƒe aƒetɔ kple xɔla ene la woyɔ mi bena mianye lobɔɖelawo amewo ƒe ɖela miakplɔ wo ɖa tso nu vɔ me ava mawo fiaɖoƒe la me leya ta nye fia ƒe dɔ enye dziƒo ƒe dɔ enye dɔ si lolo wo edɔ bubu si miate ma wɔ le anyigba dzi edɔ aɖeke meli le xixe sia nukume si miate ma tsɔ azɔ kple dɔ de asi si aƒetɔ tsɔ na hamiato kristo dzi o ele be miayi ɖe xixe la me katã eye miakplɔ amewo ava fiaɖoƒe la me ɖoa biblia gblɔ be vi ɖe ke wòanye na amegbetɔ ne xixia me katã zu tɔwo ke le bu wo luʋɔ ma hã lakpɔ be xixia me ƒe nyɔ katã ke sinɔnuwo ne le ƒuiƒua mate ma ƒle luʋɔ ɖeka o amegbetɔ ƒe luʋɔ xɔ asi na mawo eya ta hamia ƒe dɔ de asi yenye be bakplɔ amewo ƒe luʋɔ ava ne mawo yenye be wòafia si dzɔdzɔenyenye ƒe mɔ na amewo wòakplɔ amewo tso viviti me ava kekeli me eye enye edɔ sia la fia ƒe dɔe edɔ gãe edɔ kɔkɔe le esia ta ehia na ame siwo si na wɔ dɔ sia la ele be woanye ŋutsu eye woanye nyɔnu woanye sɔhevi siwo si ke le ƒomedodo me kple dziƒo mawo wòa mate nɔ viviti me eye nàgblɔ bena yeawɔ kekeli ƒe subɔsubɔ dɔ o kekeli kple viviti mewɔ ɖeka o le esia ta la aƒetɔ la yɔ mi va dɔ de asi gã sia me edɔ sia la ele be miawɔe hena ne ame si yɔ mi la ƒe asi dada ɖe dzi le Yesu ƒe nukɔ me na aƒetɔ le wo yrɔ eye le kpɔ dzidzɔ be le va subɔsubɔ ya ƒe la be mawu la yrɔ le Yesu ƒe nukɔ me miakpɔ nufiafia sia ɖe akpa etɔ̃ me akpa gbãtɔ egoe siwo nu bubu le la nu kɔkɔ egoe siwo nu bubu le la wo nu kɔkɔ evelia egoe siwo nu bubu mele o la ƒe tsɔtsrɔ̃ egoe siwo nu bubu mele o la ƒe tsɔtsrɔ̃ ame siwo si le hamia me pɛ ame siwo si ke vana eye wole gome kpɔm le mawo ƒe subɔsubɔ dɔme gake womekɔ womedza o wonye dzitɔ nu ke ne woda wo kpɔ la womakpɔ ŋudzedze o tsɔtsrɔ̃ woaklã ɖa tso mawo gbɔ
negbe wotrɔ dzime eye wosubɔ le Mawu ƒe lɔlɔ̃ kple Mawu vɔvɔ̃ me. Akpa etɔ̃lia, nyametsotso bena nawɔ ɖokui ogoe si nu bubu le. Le GCK sia ƒe nuwo vevietɔ le xɔsetɔwo katã kple kplɔlawo ƒe takpekpe sia mea, wo ŋutɔ la va ɖo ɖoƒe eye la wɔ nyametsotso be yebe subɔsubɔ la ela xɔ nɔƒe bubu le Yesu ƒe nukɔ me. Ne didime le asi wa.

mesia me si ke ne le aƒetɔ kristo ƒe nukɔ yɔm la na te ɖa le madzɔmadzɔ nyenye gbɔ. Le nutsila me le dzedze me le asi ɖa le madzɔmadzɔ nyenye gbɔ. Madzɔmadzɔ nyenye eye nye enyakpekpe ne mi ye nye nugbegblẽ wɔwɔ. Madzɔmadzɔ nyenye ye nye nu si ke mi yɔna be nuvɔ. Madzɔmadzɔ nyenye enye enyakpekpe ɖe si ke mi zana mi yɔnɛ bena enye nu madzɔmadzɔ wɔwɔ. Efia bena asi ɖa te ɖokuiwo ɖa trɔ ɖa. Ele bena asi ɖa tso nu sia nu si ke ne nye madzɔmadzɔ nyenye gbɔ. Aleke mate ma ɖe me no we. Madzɔmadzɔ nyenyea etrɔ subɔsubɔ le madzɔmadzɔ nyenye me. Efia bena ne le ne nye le nye trɔ subɔ la nenye bena le tsɔ agbewa le fefe le bokɔnɔ gbɔ. Nenye bena ɖe ewoe nye ame si ke ne dze etrɔwo gbaku do anyigba dzi kple xixi ame ƒe vuduwo yome la efia be le gbɔgblɔm bena aƒetɔ madzɔmadzɔ nyenye etrɔ subɔsubɔ megbali o ɖo ame dzi mazutɔ o. Magba nɔ wa agbe mo le Yesu ƒe nukɔ me. Minya le nuwu ne be le tsɔ mawo ƒe nya sewɔ fefe wia mawo ƒe nya le eteƒe wia le zua madzɔmadzɔ. Ne mawo nya gblɔ be wɔ yi dzi le be awo. Ne mawo gblɔ be va yi le gblɔ be awo. Ne mawo gblɔ bena ɖe esia nye mɔa ke le gblɔ be awo. Ne le le gblɔ awo awo awo awo na mawo be sedede la le kpe ma fia ɖa wa agbe me dzɔ. Egblɔ be ɖa ɖe nenye bena ɖe le xɔ tu ɖe gɔmeɖokpe ya dzia ekema le ɖo la si aɖe ɖokui ɖa tso nu manyo manyowo gbɔ. La ɖe ɖokui ɖa tso nu siwo le gblɔna awo awo na aƒetɔ la ŋuti ebena te ɖokui ɖa tso madzɔmadzɔ nyenu trɔ subɔsubɔ le afi ma gbaku do nu madzɔmadzɔ ɖe ɖokui ɖa tso aha si wɔwɔ gbɔ. Aha si wɔwɔ nye nu si ke ne va bɔ le anyigba dzi gba. Sɔhevi ɖewo li egba wo bu bena ɖe ye nye agbe ƒe atsɔɖoɖo awo enye agbe ƒe emɔ sagãtɔ dzi mi ma ga nɔ agbe ma o ɖo elabena egblɔ bena le aƒe yeye tu le exɔ gã aɖe tu eye le xɔ gã ma me le agbe gã ma me la ne le dzi be yeatsua ele be gɔmeɖokpe gã la nɔ asi o. Ne bena le be yeatu amenuveve ƒe agbe subɔsubɔ ɖu atsɔ la ele bena amenuveve ƒe gɔmeɖokpe na nɔ asi o. Ne be le exɔ gã aɖe tu xɔ deto aɖe tu xɔ kɔkɔ aɖe tu la ke efia bena la nɔ amenuveve ƒe gɔmeɖokpe sesẽ si ne li ke nyuie bena te me awɔe la mina be ame sia ame si ke le kristo be nukɔ yɔm la na te ɖa na ɖe ɖokui ɖa na dzo ɖa ne wòatrɔ dzime atso madzɔmadzɔ nyenye gbɔ tso trɔ subɔsubɔ me tso nu madzɔmadzɔ me kple trɔ subɔsubɔ me kple do adzrewɔwɔ me. Minya bena ame aɖewo kɔ dada kɔ dada nenye bena ɖe si wo dziwo abena ɖevi ene tso kaka ɖevi me kea le kpe le danakɔ le danakɔ le bena le danakɔ le fefenu ta nu ya tɔnyi nu ya tɔnyi ma ɖeke me fiam bena dakɔ ɖo ma ɖeke me fiam bena du amo ɖe le nya eyi ke nɔ le nu nam o ma ɖeke me gblɔ ale si ke la du ame ale si la fia sia me ale si ke la tsɔ gakpo aɖe bena ya te ma ada bi le ame ŋuti o eme nye ame ma ƒe agbe. Ma te ma tu agbe nu agbe vavã agbe xɔ asi ɖe adre dzi o. Ma te ma tu agbe gã ɖe nutsila me ƒe adika dodo dzi o. Ma te ma tu agbe gã agbe xɔ asi ɖe kɔ dada ɖe drewɔwɔ dzi o. Gake ame sia ame si ke dzi bena ya tu aƒe gã aƒe kɔkɔ la ne te ɖokui ɖa ne ɖe ɖokui ɖa le madzɔmadzɔ nye ba tu gɔmeɖokpe sesẽ aɖe eye ne be le wɔ eme la egblɔ bena ekema la nɔ klalo asute be yeate ma tu aƒe gã aɖe. Mekpɔ ame gã aɖewo le ŋgɔgbe na fifia mebe la nye ame gã le tsɔe ne gbɔnɔme wu etsɔe ne va yina wo agbe la gake le bɔbɔe le kpɔ ɖe le be la trɔ agbã la

ƒugbãtɔwo la kpɔ nu, dɔléle vovovowo, tetea, egbea, aƒetɔ la ɖe fukpekpewo katã ɖa le wòa gbe me.

Nukale dziba ƒetɔ ɖe wɔ ne yi. Nuke nye wo dzidzi. Aƒetɔ nye dzidzi ya. Nuse me dzi be na wɔ na. Ebe bia woana mi dzi miakpɔ. Mi ƒuvɔ wa ƒuvɔ ne. Ame sia ame si bia nu. Ame sia ame si ƒo avɔ la wa vi ne. Nukunu be ʋɔtru. Ɖeɖe kpɔkpɔ be ʋɔtru la vu na wɔ egbea. Esi mawo ƒe ame la do gbe ɖa gblɔ mawo nya megblɔe na wo. Esi wòa va vɔsa me kpea dzia, miatɔ nukunu xɔxɔ ƒom na aƒetɔ.

Nu ke nye wo mɔkpɔkpɔ aƒetɔ la dziokɔ eye wòaɖe wo fukpekpo ɖa. Egbe nye mawo ƒe ŋusẽ, egbe nye nukunu. Aƒetɔ la kasi ŋutsi wo, aƒetɔ la dziokpɔ ke me nado gbe ɖa.

Tugbe ɖe anɔ aƒom na aƒetɔ. Ŋkeke gã, nukunu be ŋkeke, ŋkeke si ke maŋlɔ be le wò agbe me o. Ŋkeke si ke aƒetɔ la wɔ nu dzɔa tso. Ŋkeke nye sia, gaƒoƒoe nye sia. Tugbe ɖe. Mí le dzra mía ɖokuiwo ɖo. Mawu ƒe tsidzadza, nukunu ƒe tsidzadza la dza kɔ ɖe dziwò. Adza kɔ ɖe dziwò gbea.

Bɛ dodora si ke ŋusẽ etsona dzia me ele vevie. Afi mae safui le me, menye be ya netso ta susua me o, eye ye la nɔ ŋugble dem le eŋuti o. Do to esi miado gbe ɖa. Nuka Mawu gblɔ na mi le Isaiah eta ame wuienyi. Egblɔ bena eye wo magase ʋunyaʋunya le wò anyigba dzi o, mase amen. Eye tsɔtsrɔ le wò anyigba dzi wo magase o. Woayɔ wò gliwo be xɔxɔ kpɔkpɔ be du kple kafu kafu. Eye enyi Mawu ƒe nugbedodo tso Edom abe dua ŋuti, tso Nigeria ŋuti kple anyigba nɔla dzi katã. Mi ayi gbedodoɖa me. Nye le wo dzime Mawu ƒe nugbedodo ele yiƒe nya la me. Ne le wɔ ɖe dzi, mi dzi bena miawɔ ɖe dzi. Si ke ana bena miaƒe gbedodoɖa ƒe me vava mahle kpokpoe ɖe. Kronika velia si ke miwo katã minya. Kronika velia ta adre eye viɖe si ke ne le eme mia le kpokpoea me wina. Ebe ye ne nye dukɔ, Mawu ƒe dukɔ le fi ya egbea. Mawu ƒe dukɔ le fi ya. Nye dukɔ si woyɔ nye ŋkɔ ɖo la bɔbɔ wo ɖokui, ɖokui bɔbɔ le Mawu ƒe vi ƒe agbe me. Eye wodo gbe ɖa eye wodzi nye ŋkume eye woɖe asi le woƒe mɔvɔ nu la. Eke ma mase le dziƒo eye matsɔ woƒe nu vɔ ake woe. Mayɔ dɔ woƒe anyigba la. Mawu la yɔ dɔ míaƒe anyigba. Eya ta mídza dze gɔme be míawɔ ɖoɖoa dzi. Mawu míva kple míaƒe ɖokui bɔbɔ be dzi na ɖo to míaƒe gbedodoɖa míawɔ wo lɔlɔnu. Ƒom na aƒetɔ, aƒetɔ kpe ɖe ŋuti nye bena magale naɖeke si la nɔ te abe mɔ xem ne gbedodoɖa nye dzo ne dukɔa me ne Edom abe dua. Mawu ne na mi dzimetɔtrɔ tso dzi blibo me si ke la akpɔ ŋusẽ le Yesu ƒe ŋkɔ me míedo gbe ɖa le. Aƒetɔ gblɔe na mi bena gbegblẽ maganɔ anyigba dzi o. Mina miawɔ ɖeka. Miagblɔ be aƒetɔ neva me nenema. Gbegblẽ maganɔ anyigba dzi tso egbea dzi yina. Ke nume nado gbe ɖa. Edom abe dukɔa la kpɔ ŋutifafa. Benue be dukɔa la kpɔ ŋutifafa. Eye du siwo ƒo xlã katã wa kpɔ ŋutifafa. Nigeria la kpɔ ŋutifafa. Gbedodoɖa si ke tso dzia me ye. Míaƒe anyigba
eye abosam xɔe kple gbegblẽ geɖe eye amewo kple amefifi kple diƒoƒo geɖe eye tɔasiwo ɖekaɖeka eye gedze miabe duya me miado gbe ɖa be dziƒomawo nakpe ɖe mia ŋti esi miadzi be ŋkume bena miaɖe gbegblẽ yiwo katã ɖa le anyigba dzia do gbe ɖa. Le Yesu ƒe ŋkɔme miedo gbe ɖa le nya bena nu siwo ne le dzɔdzɔm aɖe ele heɖikeke geɖe va ne dɔdɔdɔ gã la le nya le teƒe geɖewo esi Kristo be nya le dzi ma miabe ɖekakpuiwo wole bodu subɔsubɔ me yi be yewo ne kpɔ yewo ɖokui ta ema nyi eye dzomabɔbagbo dzomabɔbagbo ma nɔ miaƒe anyigba dzi o mɔ yi ɖom abe dua me mɔ Benue State o mɔ Nigeria o mɔ le America o mɔ le Israel o ma nɔ miabe dukɔ me la mina mia ake me miado gbe ɖa aƒom na aƒetɔ aƒetɔ migbe la amegbe gblẽ ku ɖe sia ɖe gbedodo ɖa tso dzia me eya dzi aƒetɔ le miagblɔ be aƒetɔ mi da kpe nɔ le ɖoto mi ŋutifafa la nɔ miaƒe anyigba dzi le Yesu ƒe ŋkɔme miedo gbe ɖa le mlɔeba miakɔ miatɔ pastɔ dɔktɔ WF Kumuyi ame ɖeke mata wɔe le yiƒe ŋusẽ kple yiƒe tete me miado gbe ɖa be mawo va si ne nɔ dzi yeye ami sisi nutete eye nyagbɔgblɔ mawo ne tsɔe ne tso dziƒo ke me na do gbe ɖa ɖe ta na kafa aƒetɔ be ŋkɔ ne gbedodo ɖa be ŋuɖoɖo fofo mi da kpe nɔ miyra ŋkɔ elabena eye xexe aɖeke meli nya aɖeke meli si ado go atso wo nu me gbɔgbɔlo egblẽ ne mi bena vɔ magba nɔ miaƒe anyigba dzi o mixɔe bena gbegblẽ ɖeke maganɔ anyigba be dukɔa me la tso fifia heyina miwɔ ɖeka le wo nya nu bena ne miwo kpakple ve miawɔ ɖeka miaka si ɖa ɖe ŋuti ela va me ne mi tso mia fofo si le dziƒo afi sia mi le mia me miwɔ ɖeka bena gbegblẽ maganɔ anyigba dzi na mi o mawo tri akɔ eye amegbleku nyawo de gbe eye tso tsitre ɖe bosam va gboa nu miwɔ ɖeka bena eye mawo ƒe nya nyui la yie dzi le dukɔ sia me le afi sia afi le anyigba katã le xexea me le dziehe ŋutifafa la nɔ anyi le Afrika be duwo katã me le Nigeria mitɔte amewu mitɔte enugbegble kple amefifi
mi gble woƒe dɔwɔna ame siwo katã le aʋawɔ dzi le miabe dukɔa mi dogbe ɖa dzomavɔgbo mi tɔte yibe dɔwɔ fifia mi tso tsitre ɖe ŋti magawɔ dɔ ɖe hamia ŋti o mi bia bena yadzra si ke le ɖo be le yadzra mi le takpekpe ya me ne dze mia yome esi mi kɔ mia fofo gbɔgbɔmetɔ aɖe dzi zɛ se wòtsatɔa aƒetɔ zɛ ne gba kɔkutiwo ewɔe gba wɔe se wò ŋkeke sia dzi mi da kpe nɔ be le ɖoto mia ƒe gbedodo ɖa le yesu ƒe ŋkɔme mi do gbe ɖa le amen. Azɔ mia te ma nanyi.

Mia Adam de lor le teƒe ma, mi yi afi sia afi, mi yi ɖe dzia, eye mi axɔ amewo be ŋkɔ, mi ŋlɔ eme ne kɔ, tsɔ ŋkɔ hena mi. Nami wo aƒome dzesia, nami wo mɔƒoka esia la kpe ɖe mia ŋuti, miata na le be ne wo xɔse. Mina mia ayi afi sia afi le miɔ me le ɖusi me, le miaƒe axadzi, amewo le teƒe ma. Mi do ame ɖo, ɖo ɖa nye nuɖusi ba kpa dzi, eye amewo kɔ asi yi dzi le teƒe ma. Miayi ɖe asaɖa me. Ame ɖo ne yi ɖe ŋugbedomea, mi wɔe kaba. Wo aƒome dzesi, ne le le mɔa ɖe dzi de dzesi, akpa be mɔa dzi, oɖugbo be mɔa dzi, emɔ gã dzi alo genyi be mɔa dzi lelea, kikake ne le de dzesi. Wo aƒome dzesi kple ekɔme be ŋkɔ, eye wo mɔƒoka ŋlɔe. Dɔwɔlawo katã, mina miakpɔ gome. Eyi ale vevie ne o. Le ɖafɔ nyuitɔa, le xɔtsɔtsɔ ke, yi na va kpɔ dzidzɔ le wo xɔxɔkpɔkpɔ me, tɔa me nuveve me. Eye nye Mawu ƒe amea trɔ gbɔnɔ ava do gbe ɖa ɖe wo nukunu ta. Nukunu adzɔ za ya me. Ŋlɔe nyui ɖe. Afi sia afi si ne le edɔ wɔm nɔ. Mi va ne miava kpe ɖe amewo ŋuti. Mele gblɔ mawo nya na wo, xɔ wobe nyikɔ, ra ŋlɔ wobe ŋkɔ da ɖi. Ne le wɔ sia, eye miaƒo agba.